Etinya biara niwo. Se wiase na okwa, wo memu kwa, wo ntramu kwa, wo firimu kwa. No wechi abramoni mashumase kutu misafinsu ni wakwa mpo. Sarana santro fiano mama mwenia. Ohutra, genetra, kwatra, yetra, tutra nefe. Fope pedo ma onku ma wakwe ni asa huro sunsu kura nebo tae pom. A nyansan pom ni shira pom ne mra pom fa bempo ura. Unyan kuro ponchori ya mpong di asumanu wano kware tulo do mweneng. Enshronko ding santro fie. Enshrodon pimpim santro fie.